wode tie awo mintia wo cover it tie we anwuma meto se medum num na utie san na we chire na masa wo bedwa ma wo anwuma ne am de san se eh